0: Ja, poszła Hanan. A nasz de Bukur. Ja poszła w ty.
1: O, Bella Donna.
0: Fajl, a mu da się kodin ci kanon, brab.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion. Kaperadion.